Lucia Cisarova, Romano Paripen. Penava tumenge vakeriben, sar pares amare Roma jivenas androberj, yek ezeros enya shelte tranda enya, sar cerpinenas vash peskeri kali cipa. Saz yek chai, vichinenas la cerheniori. Soske cerheniori, bo saz igen la cimanushni, la kerulacho ilo saz bareder sar calovi lagos. Mek sa šukarori, sariek papiňori. Sa zlakeča dešo ochto berž. Bešelaš čores peskira familiaha Andro Romano táboris na durka šatar. E čerheňori našti zasovelas. Dikelas prozegos u gondolinelas sar durhinela taro čerheňa. Kadihini pašeder a okihini dureder vakerel peske. Pelela ke tele ujaka u ečerheniori za suťa. Ďala zla ke súno oj lengero kerla bolas. Sa zodoj bari jak u osluga ďalen čide avri andalo ker. Jekvareste šunel bari vika. Oda nasas ča súno. Pundravelo jaka u dikel sar jek sluga džis cirdela kera dajora balendar avri andalo ker. Vriskinelas, ale jeva. Dikel preoki sera u odujto slugadžis mare lake dades. Šadzi, kaj čapeske lake za kamelas, palo dumo, palo šero, palo pindre, te palo vasta. Vriskinelas, ale jeva. Dikel preodi sera u odujto slugadžis mare lake redades. Šadzi, kaj pešča za kamelas, palo dumo, palo šero, palo pindre te palo vasta. La čerheňora tar ačilia legos. Zafadindias, unadžanela sote kerel. Džalo sluga džiskela te ucirdela caľa zuraha avri. E čerheňori peľa prepu. Sa zjevent, de la šilalo jiv, ucalo familia fadindla zandro ker. Oivna sa spárno, ale lolo rate star. Imaro današti Helgorener, osluga džahčide labarde šabliki proker, auke sarandro súno, ejak zahaľa lenge roker, e familia dikel proker, palo šere lenge denašeno gondoli pena palo šukar karačoňa, androker sar uliľaj čerheniori, sar odeje ketane asan asterovenas. Soske ada kerde. Samaj se manuša sarion, penen peske. Oslugađa prelende kere nas bari vika, pendelenge hoj teđan palpeskere pindre andro avergav. Kajlen imar užarela e mašina, pendelenge hoj len odojela feder dživipe najna pokale hena jeketane uđivena feder sar andro Romano táboris. E čerheniori sa sterni, tedy lini patela zlenge. Hauke džanas propindre andro gau. Avri sa zšil, nasa zlenco techal urovena z daratar. Palvare sa vočíro dogele kije mašina. Imar dural šundjola z barivíka. Saro slugađa pundrade o vudar. E čerheniori poradja o jaka. Soda dahin. Andre mašina sa zbud Roma, nađane nas kajte tovelo šere, sa zodoj savore prikidle sarvare sa već viri. Na kamena zotoj teđal, no slugač iz lenge pendja, hojte nađana, livine na lentele. Paloduj dive zdogele Andro Auschwitz. Bije haben, te biopa, soske amenca keren sar leč virenca, te amen kamente del feder dživipen. Sar avle avri andale mašina, andro lufto šunjolas edar, otuv te ošuniben hoj adatan hin rosno. Osluga džislenge si kavelas presavi sera teđal, e čerheniori sa ahalju velas. Prejek sera džanas ole romasu džanate kerel buti, ale produj to seraďa nás ole, slen užarela z ejak. Sotovela tele lengero dživipen.
auke kere nazle romenca save sa spure i mar nabirine naste kerel buti, le kabne romjenca no tele čavorenca. Ole cikne jilore sar žužore sar ozegos, nikaske niž nakete, no sazlen andro živi pen bibacht. E čerheňori peskera familia ha prebacht, gera presera presavi kere na buti. Saroda džalas dureter, o Roma prelengere nava šaj bisterne. Lengere neve nava sas ginde, save sas dhode la suvaha prelengere vasta. Saresu demelas androvast, o Roma šunenas čajeduk, šunenas sarlendar len, lengere nava. E čerheňori rovelas dukatar, hudelas peske o dukadovast, Oradla kečulula sa lieven dutnom brišind. Andro šoros a čenazo manúšala ole jakenca, lerovi bnaha. Izdrana značala šila tar, ale tela daratar. Sako džanela soj ole ginde prelengere vasta sa zvare so nalačo. Edar lenge zabešľa Andre vodi. Palvare sa vočíro, la čerheňora tela kera familia, Te savore romen ile osluhgadža Andrejek baro kaštu noker. Niko nađanela skajđan. Osluhgadža len trane nas anglal peste, da je kvar varekas čine nas pačaha te pirilas polokes. Varesave Roma bandjonas, dukatar vaj bokatar. Paliz začle anglo vudar. Pro vudar sa scikni blaka. O fali sa zmelale te púrane. Ače nás odoj odžuvľa urde andropárno urabiben. Jek je kake sikaďa vasteha, hojte bešo prostolkos. Ní sa veľava. A vďala kepalo dumo. E čerheňori izdral z daratar. Je kvareste šunel hangos, palo stringingeri mašina probala. Ani nađanela sar ulakere šukar, balasle prepuv. Perena zlake palo šero saro prajtora palo kašt. Šunela sar kotor latar našli ljatele balenca. Sare džuvli andro parno doker ja peskeri buti, takoj peske hudlja o šero načila lake anijek baloro. E čerheňori napenja ani lau. Jeva. Niko olelava našunelas. Havka prekalende samča džviri, nisave manuša čabijalo dahoj sam Roma. Niko napučila suela dureder, ale sako džanelas. Avle preo dahoj adaj bez naotmenel. E čerheňori bešelas prešiljali puf, o apsala kečulona spala kere role čamora. Šunelas hoj vareso avela, vareso igendala čo. Šunelas Ada Andro kokala. Je kvareste šunel víka uštel daratar. O slugadža zachudlete vyčinel lengere ginde. Ušten. Vriskinel prelende jek slugadžis. Uštile uđanas palpeste. Na džanelas hojo dalela lengero víkos. Džanas Andro šoros. Andre varesavo na baroker. Andre oda čiti benšak šundjan te lengero jiloro. Savoren tela čerheňora pandle. Nađane nas kajte tovelo šero, aj ciro mao doj sas. Sakorovelas vriskidlas, kamelas teđal avri, kamelas peskero dživi pen pale. Nali kerelas odabud. Je gavreste nič nadiklele tuve star. Andro soba šaj šunenas čao kasaben. Kamenas teratinel peskero dživi pen calas oraha. Garuve nás peske omujle vastenca, ale odhuv sa zora leder. Jek paláver našane na zezor. O šere bandio nás kiepuv. O dživipen polokes andalende od džalas. Palengere muja našli ľaje farba, andre lengere jaka ima nasas aj soradi šagos, sarvare kanalen sas. Uavke očiti ben, teomeri ben ile savoro. Auke mirova keriben agorinel. Nabister hoj amare Roma miri familia, tiri familia cerpinelas but čiro, ča vaš peskeri kalicipa.